0: udział w tego typu imprezach za bardzo pożyteczny.
1: Polska jest...
2: Ja pójdę.
0: To jest też nowy program.